Słyszałem, abry ciało, bił dzwon, jak na czeki, i na z tobą, ani kociale.